gerga romb toura ya jema dominan demaraba ya renfa demarwata mutalifa demarwata mutalifa share fil madinatil nawara.